Sikonyo ndipo ena kuti malonje anga apite kwa mwana wanga Glory komaso mai anga Rosemary Matthew kulilongwe Malingunde Simalambo ndipo iwonda David Wilson ndipo na kuti tikhale ndidzikula bwino ngoti walemba mu chizungu iwonda main manda ndipo ena kuti itafika iwonda gift chimpango ndipo na kuti tilipo mpano iwonda William Bamusi ndipo na kuti tikusatira iwonda Samuel Komela ndipo na kuti moni ine mada kuchokera ku Christa muli bwanji onda akilini kudo aine ndili bwino ndipo ina kuti moni upite kwa omwe amandidziwa ine kuno ku mchinji Malawi onda sa Malani Bitokozani ndipo ina kuti aya zabwino yonda Sivo Songea ndipo ina kuti moni upite kwa Hastings Chilima ma supporter Mighty Wanderers amada Piri Industrial Longwe ine gift kuno ku nice na ndipo ina kuti moni upite kwa mwana wanga Shane Chipata Zambia yonda Sky Gabriel Israel Mwanza ndipo ina kuti moyo iwonda Shano Maslisano Naso ndipo na kuti moni upite kwa anthu onse okonda Channel Africa komaso anthu onse amudzi mwachuma kuchileka ine gift kuno ku nine star ndipo ina omwe wakuti moni upite kwa onse ndidziwa komaso anzanga onse akuchileka mudzi mwachuma ku ngu ati kukhungulu ndipo na kuti kuonera kuchokera ku Lilongwe Nsalu yonda Loveness Chimutu ndipo na kuti kuonera kuchokera ku South Africa yonda Charles Gondwe ndipo na kuti moni kwa iweyo mada anemo ankazi wanga yonda Hobson Hamara aita sangalala kwambiri zikomo kuti popo ndipo ndikhulupira kuti ndokongola twa mada menewo eya ndipo ena pana kuti kutita kuonani mukuita tuchemwali kuchotsa mphepo kuvina nyimbo zana madingo zabwino zonse ine Justin Lupia Johannesburg Jimmyston Zikoma ndi tutazo kondwa kwambiri komaso tadalitsika ni nyimbo zimene zicha ndipo ena kuti moni oyamba upite kwa mai anga komaso anthu onse amudzi mwachuma kuchileka ku itawerenga kale ndipo ena kuti moni mada iwonda Kenny S Gwadani ndipo ena pano akuti mwaso labwanji aulutsi sampiri kuno ku Cape Town moni ana Modesta Dorine Tandi Yones Patience ndi Priska komaso akazi anga Susan Mbeye ndi amai anga Yones Chipeta iwonda semkupe kape kutatu koza kwambirinu ndi malonje anu atsiku lalelo ndipano tatini tironi mudziko la Kenya bwa